anhyɛw mu na wɔwo no ɛno nti na ɔhaw ne wohia ne ahokyerɛ ne ɛdɔɔso na yɛabɛse mane no so bɔɔ wo nyame teasefoɔ mpayɛ sɛ awurade nyankoropɔn ɛnka wohu me mmɔbɔ